Człowiek je predmet z duszą i tylesą. Ale si vozit slabo, trećem razredom.